0: zu.
1: Hobas geht das. Wo a Jensa Katka des Planas seit Ruschku dackle, no? Das ist Niskes, wo a Rianes, wo a Pisanes, wo a Svutkes, wo a schon možne Jensa wusse, wann jo Katka a sowjetisch durch der Thematiske ha.
2: Zelle prawie, a dosch ich moż nich wesko podamysz, ako so tisch ze sapskim rozwosom, respektivnie ze zatkulu, a to na bicz turu wod przychodnego tydzenia. Morostni ze słuchomobilom startuje, kujś te tydzen zatka so przy tamnym volejbolniszczu, kak wokomiknie z przyjotami wupada, aż to jeleca nowego, to zonicze nudom, nimo toho smy so zabierali dżensa. Przecież je wutora, też za so z mniejszinami. Dżęca zabiera so Janek Wocher z Markowym prawom EU, a z tym zwisku też z mniejszinowymi rzeczami. Nimo toho, jak to po prawom dże, taksi jeździć, ale to nic ze swojskie muszne. Przecież im koromne taksi jest jako suwo to potrychane. Jak to wszystko funguje, a dże może czy taki skazać, Stefan Schmidt nam o tym rozprawia.
1: No są na taki synom skazam po usuwaniu, so możu si potom mirne domol dojecz na sjatok vam pak najprv raz. Dobry start do dnia ze serbskim rozbosom. Tu staj, Katka a Jakub.

0: Hast du mir bitte knaschis, chaihai, psichot no bunge do jetag da loko. Pschäuscho, wobluboana, satkula beachvolle buluatura, so zahai psichot no bunge lu, su moji rozwasunice, we Worklitzachs host schon, a soje wurtoanje teke stazie satkula beachture dollartisch kitronapinatze, do wird schwon Worklitzchanske mojinske kluba, Benno Czemer.
1: Najwyższy dzieło jest wszystko, te co formulary wypełnili w gminskim zaradu, które już dobrym wody dać. Tak zanim zane porożki we wiesce nie ma. Potem dumą, iż wyzwoty jeszcze piczą obsarać, co byście wypełnili dość pić, a jeszcze. Ale też dalsze wytkika, na przykład te obswytlenie tych rejniszczo, tak co możecie wy potem się chodzić do nocy wolibulować. Kajs všetko dávia stejky a kubasky. Kubasky sú samo od našeho modinského rýznika Adriana, ktorý je nevukovaný v Nebelčicách. A ďalší hľadá by sa nekomu povedal, ktorý sme lica zavedli, dokýšo ježo tak čopovanka. Zozmierajme prvný raz jenú dobrú a jara svodnú boulu, ktorý bude naše holce namešeť.
0: Svodná bola, dobrá nalada, serbská reč a šport, što chce človek jac. No aj rozvosúnice susie, to abo tamne tiež přemyslili, zomolí vás veselič, abo tiež vúžadač, napríklad, vy ste hesvo abo motto za kúždu stáciu a v opetuario maja so odpovedne předraščič. Što za tým cí, no to nech nám zatkulária sami nedom rozkladu du serbským rozvosu, potom zoje Andreas Kieske nám zaspíval 5 hodín 16.

0: Assim Ludkito, experta Savora Kauswa Aprisle. Ludkai Matto, Juro, Kitsch Buitai. Huhu! Dischikasolie, Jesso Maje Trie.
1: Dischikasolie, so Kitty Nistodie.
2: Hoho, nasz Kito, ma przeco budnu ideju, to doa netraje.
0: Widzitaj, jak woda z lija wypryska.
1: Haj, woda sokaż duszy romadzi.
0: Dusza, dusza, dusza, tun bych nitko rano trebał, za poriadne wotuczu. Trinę pod pażu, a on pod liawu.
2: O, ale, ale myśli na to, wo sibie czopwa, woda nie budzie.
0: Haj, haj, wuj, mechko pitie.
1: Ach, przyjdu z sobą, to je lipe a cznucka wostu du paszcz.
2: Mi chce so przy takim deszczu raczo czaj pić, a kniżku czytać.
0: Potem skomdzisz w obchodzite dyrdom dej. Dopomniu so, że mamy na zarodzie jeszcze lija u leżo, kisz je solony przy wichoru wotwa mała. A z nieje paslu se suadwo. To budzie fecich.
1: Cool. Hej, dopomniu so. Pojki to, won.
0: Lija wadobi na hoku, a wat tam możemy so potem runu smut telesuwać.
1: Der je so je lija wad wodczinjena, tak może so do nie deszczuwać, a mój so der je suwa mój. Smiem započeć?
0: Na nowizo ja cię zastoczu, hauruk, dobru jezbu!
1: Jipi! Jestem spieszny gajs wysk, a woda pryska, to je lepiej haczkuś da dusza, kito.
0: Nitko sem ja na rydzie, szwupdiwup, wuhuu!
1: Ja pundu po Jura, to dobi wun widzieć nasz mechanikus.

0: Daniela Hasec, Shish Chojin, Vosom a Cicecie, Heis Leta Dziatnachesto a Dzibedjesac, Suwone Wewujice Popuchu, Żote Taxie Roblec Taxiowe Hop Shadow Zaczas Kroschitz. Miestem Neuwaja Pakienosz Jednot Liucu, ale ty Szwecze Skupiny a Schulerio z Busami, Tapak Staja Shadow Zacze Stajne Zasa przed Wuszadania, tak Mejczel Matthias Robel.
1: Ciężko ją nangać, no, z ulkiem, z busem jeździ, a właśnie by ty, gdy są nasze w okolinie, są jule, no. A to jest ja sam ją, gdy są sąsiedz weseli, nasze szulskie dzieci, jule, a to jest wodzia, tu może sąsiedz z nami rodzić. No, haj, ja sam ją doma, no, ja ty radę sąsiedz rodziu. Tyś radę na sąsiedzko, wodzia rapotam.
0: Dobraj, Mejczel Kroszczanski, taksi obszedozaczestwa Matthias Robel. No a nam chcemy poryczeć, jak da je to możno, zodre z taksijom jedziesz, ale na końcu ani ze swojskie możnie nie trasz to płacić. Stefan Schmidt nam nie dam rozprawia tu serbskim rozwosu.

krótko po 7 hodzin a 20, je dokładnie 7 hodzin 3 a 20, no aż tu już serbski rozwoz szywuje, tu wszak wiezo 7.20, kaj tu już 8.20, są wszystko takie krute miejsca, gdzieś rady też k narodinam gratulujemy, za hodzinu tak daleko budże, ale dżensa, 9. junia, wspominamy to runia też na 110. narodniny wuznamnego serbskiego spisowaczela Jurija Brezana, kjeho najznaczyszym tvobam słyszeja Bezdwida Krabat, Czony Mün, a tyż triologia Felix Hanusz. Zo niebyso jeho zaspużba na polu serbskie a niemskie literatury mies dziecinu a młodzinu pozubiła, za to przewiedzie domowina zromadnie ze szulemi dżęca kajszczyż jutce weczy projekt 170 szulorjów, 7 letników są na tutym wobdzieli, mies drugim wopytuja smolorec knianiu Serbski Instytut, ale też nasze budyńskie rozwojowe studio. Tu narawaja na przykład cytaty Jurija Brezana a swojskie myśli k tomu. Słyszeć możemy potem w usłytki naszym niedzielniejszym wosebitym wusywaniu, to możecie się rady za to zapiknąć od jednaczych. A dalsze odkazy na wusywania o Juriju Brezanu my wam na naszej internetowej stronie, kajż też damotny app MDA Serbia przygotowali, tam możecie się wosebite wuprajenia, wosebite, jak się musisz jeszcze rec, wosebite interviewy, wosebite dopomnienki, czytania, a tak dalej si rady raz naposkacz, a to szo nasze damotny app MDR Serbia.

0: Tato, ty ješ jako rozvosuný, klidma doživíš. Za oba je kolega, ja se vy utrobil sobou zpěva, ja, no Katka.
1: Na po 8. Lepo za nešto slušeli.
0: Na po 8. Hnedko je mikrofon za sebou, to začíná do časa naše aktuálky z Vúžice.
2: Serbský rozvoz. Povieste. V studiu Katka Pöbelec.
1: Dobranie. W obsamknieniu budyńskiego okresnego sejmika za dalsze zdzierżenie porodowej stacji Kamieńskiej Koruny dobie jurystyscy próbować. Poprawom je planowane Koruny 500 000 euro przeostajić, żeby stacja dalej obstała. Przeciwo w obsamknieniu pak w okresny radziciel przed zaradnickim sudnictwem Drieżdżanach skorzy. Argumentacja skorzby je, że nie biedute spieszne wotwosowanie kunc miejscowa trybne, a że są ważne podwożki poprachowali. Budyjski okres je hižo svoje stejiščo sudnistvu sposredkuval, rozhod očakuje prichodnih dniach. Do toho nemilo so zaradnistvo budyjskeho okresa dale vo zvoprodženje v obsamknenja pracovač. Kupiel v Poršovje je od čerovšeho votorena. Havarije dla možahu hakle tudžen pozdišo hač planovane do kupanskije sezone startovač. Při vulkim basenku bi se zapadak v vodovodža skoncoval, dla čerovš po brachovachu minene tudžen hišče nedže 25 cm vody. Specializowana firma pak może się szkodu zwuporedzić, tak co możachu basenk dosponie pelnić. Za nową kupanską sezonę Porsiowie inwestowachu 300 000 euro do nowej regionskiej techniki, klumpów a PV-przyprawy kisz milinu zakupiel produkuje. Tak mianowany reporter Slam jest od wczoraj wieczor prynie raz budyżynie w odmiu. W serbskim ludowym ansamblu prezentowachu żurnalistka a żurnalistcza ze Zakskie swoje recherche na jewiszczu. Wieczor bie zdobom zazbie nowe szulskie turnieje po wukonie niemskie. Dżęca sleduje mediowe dzielaniczki za szularstwo z budyżyna. Miestru im wobczyla se tyż szularki a szularjo serbskie wyższe szule. Zromadnie z Drieżdżanskej kubwanskiej inicjatywy Sprojwajcen rzecz reporterojo w żurnalizmie, demokratii a socjalnych mediach. Przy Klitnianskim dworniszczu ma tej dwie nowe busowe zastaniści a przydatne miejsce na zakole sanastacz. To w obsamknichu czera radziczelio Hamorskie gminy. Cokone koszty wuczynia 141 000 euro, niecze dwie cieczynie spiechuje kraj Zakska. Nimo toho planuje gmina w komunalnym lesu pola Manjowa a Klitnoho 12 000 nowych listów zasadzić, żeby nastał mieszany les. Dziś 2,5 km długi put chce za to tworzyć. Ladanie sztomików na 100 hektarach so 5 lit spiechuje. Cokonie są za projekt 117 000 euro przewidziane. Prynia stacja litušie za bičture zatkule su Vorklice, přichodnu punželu. Potem sčuja Ralbice a Nebelčice. Doromade na 9 miestnach so raja turnire predhač sreč augusta finale Mivočicach nesčuje. To je tak velikajši ščuženje. Prini raz maja stacje tež šelake teme, po kotrž moža so šice, rajorjo a vopetovarjo zdrasčič. Stacja z najace przedrastczynymi dobudże garantowane miestno za klituszu biczturu. Prini motto we Vorklecach chodzi so kysz z początki WM w Kopańcy a ryka mój triko. Vorkleczynia maja nadałk tylko ludzi kysz możno trikołach organizować. To bych upowieszcze, kotrasz namakacze też na naszej internetowej stronie, a na app MDR Serbia.
2: Wiedro.
1: Kietro pomročené džin nás očakuje svunčko so přijúšim, dys a dys raz předrie, předuším večer potom. Nás očakuje dženca tiež švíjele a popúdňu jednotlivé menšie nevedra, živé slie prostupa bývú dňa na 22 stopňu. Meniate, že tiež přichodných dňach dále tiež to očakuje nás menšie nevedra a Švíjele, jutce stupa živé slibro na 16 do 20 stopňu a tyž štvrtk a piatk vostane dále neobstajne, tyž to živé slibro tre nad 20 nestupa.
0: Na drohách, šitko, dere, beži jenož brzkač, mám tu nehyžo, co by ranio, Tu, aber tam v Kvačicach bude menúce ste a tam se do jadro fota. Tu iš vám dobro, aby ste jed v izbu, kdež kulišče popuču, hač na dživo do dovala, aby rune z dživa do moje Serbský rozvoz. Vás to rade převodža.
2: Serbský rozvoz.
0: Dostaj dženca ráno Katka a Jakub Peč po na pôsmiche.

Ja, Matzena, was am Menschino Boas mich hier? No, a teuer Praschenje, gisch, gisch, ja, jessatsch, dwanatsch, aber samowiatze, wotmowo, stosse da, bola was ranok snidani, napomasku, aber na zautu. Metatisch, sobotu ranabschiebbal, reinschieben, swim im snidanskim blidje, miaso, twaro, twarosch, marmelada, schokolada, schunka, aber tisch, mit, a nadziomne, macze zbożo, a dobre obczuwaria bliskości, szako dysz se mit kupnicu kupisz, cty tam, zo, ni, zo je z EU, a tyś z nic EU kraju zmieszany. Na wutrobny dżak za to, tola to je wot nitko sreć miesaca, sreć julia nimo, za niekotry dny płaci minucy nowa EU kaznia. Na medowych szklęcach, kupnicach maso nalistować, z kotrych kraju mit przyjdzie, ale też kelko mida zwonnego mianowanego kraja w oprawdzie w szklęcy je. No nic o praja, haj. 100% mera niedzie z USA, a po nienośne 2% z EU, no. Skunczne wiace transparency, szako są najwiedzi dziel mera, dale w niemskiej przeco jeszcze importuje. Ale mier z nami, tun wot pczuaria je przeco jeszcze tun najlepszy a najsłodniejszy.

0: Lecho. Sto so vam nanim lubi.
1: Sicho mucha visie, chala, kada un poco se so verci.
2: Da sunso se nadion, kupac, so sunchic, bunic.
3: Na, chupo vedro, kupano.
4: Grana kupano.
0: Viele vesela, v Lecho, prejevam serbski rozvoz.

0: Ato Klinchitola Sadolom, Arubato Nidomislu, na Kanariske Kuppe, aber damletisch na Karibiske Morio, Achto Chinidom, Subkappa, Vossom Hodgin Zizeci, Rochodovu Jitze do Realite, je Napo Givecci.
1: Serbski Rozvoz. Povestje. Studio Katka Pöbelec.
2: Dobaranje. W obsamknieniu budyckiego okresnego semika za dalsze zdrzeżenie porodowej stacji Kamienskiej Koruni dobia jurystyscy próbować. Poprom je planowane Koruni pół miliona euro przewostajć, żeby stacja dalej obstała. Przeciwo w obsamknieniu pak w okresny radziciel przed zaradnickim sudnictwem Dresdenach skąży. Argumentacja skorzby je, że nie by tutaj spieszne wotwosowanie kun smieje z co trybne, a że są ważne podwożki poprachowali. Budyski okres je jeżo swoje stiszczo sudnictwu sposredkował. Rozsud oczekuje przychodnich dniach. Do toho niemiło so zaradnictwo budyskiego okresa dale wo zwoprowdzenie w obsamknienia pracować. Kupiel w Borsowie je od czerwszego zasa wotorena. Havarie dla mużachu hakle tydzień pozdyszać planowane do kupanskiej sezony startować. Przy wulkim basenku by so zapadak we wodowodzie skoncował, dla czerwsz po brachowachu minieny tydzień jeszcze niedzie 25 cm wody. Specjalizowana firma pak może się szkodu zwuporedzić, tak z mużachu basenk to spłonie pelnić. Za nową kupanską sezonu w Borsowie inwestowachu 5 000 euro do nowej regenskiej techniki, do klumpo a PV przyprawy kiedy Milinu zakupiel produkuje. Tak mianowany reporter Slam jest od wczoraj wieczor preniera z Budyszynie wotmił. Serbskim ludowym ansamblu prezentowachu żurnalistka a żurnalistcza ze Zakskie swoje recherche na jiwiszczu. Wieczor bie z dobom zazbie nowe szulskie turnieje po wukodnie niemskie. Dżęca sleduje mediowe dziewarniczki za szularstwo z Budyszyna. Miestrujem w obdziela so też szularki a szularjo serbskie wyższe szule. Zromadnie z Dreszczanskiej kubanskiej inicjatywu Sprojweizen rycze reporterojo w żurnalizmie, w demokratii a socjalnych mediach. Przy Klitnianskim dworniszczu mate dwie nowe busowe zastaniści a przydatne miestna za kolesa nastać. To w obsamkniciu czera radziciel Johamorskiej gminy. Cukone kuszty wuczynia wiacacz 140 000 euro. Niedzie dwie cieczynie spichuje kraj Zakska. Nimo toho planuje gmina komunalnym lesu pola Manjowa a Klitnoho 12 000 liszczowych sztomu sadzić, żeby nastał mieszany les. Tyż 2,5 km długi put cieczy za to twarzyć. Ladanie sztomiku na 100 hektarach so 5 lit spichuje. Cukunie płaci projekt 170 000 euro. Prynia stacja letuszyje beach tury Radia Zatkule su Worklicy. Przychodnu Bunżelu, potem z Czuja Rajbica a Nebylczycy. Doromady na 9 miestnach so raja turniery predahacz sreć augusta finale Miłoczycach nie zczuje. To je tak wiele, kaj jeszcze żenie. Prini raz maja stacje też wszelakie temy, po kotrych może sosicy, rajario a wobytowario zdrastczyć. Stacja znajacy przedrastczynymi dobudże garantowane miestno za klituszu biczturu. Prini motu we Worklecach chodzi soke z początki WM w Kopańcy, a ryka mój triku. Worklecienia maja nadok, tylko ludzi też można trikuach organizować. To bych upowiedzieć, że kotrasz namakacie też na naszej internetowej stronie a app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Nas oczekuje kietro miniate wiedro. Dżęca zmiemy dość Szwicyka, kotrasz przyjdzie ze zapada. Przeco zaso raz oczekuje nas też szwiele, a po południu też jednotliwe niewiedra. Na wieczor może się trochę uwiedrić, a słońce się potem też raz przedrzeje. Też w przychodnich dniach żywe slibro potem nad 20 stopniu nie stupa, hać do piatka oczekuje nas tajnie zaso mniejsze niewiedra, szwiele, wiecik a przeważnie mroczele.
0: krótko a svodko, štož droj nastupa bryskače judu, ste jeden bryskač kváčicach a tamne ste na bisto šišča poustam je s blunjom a čone pumpu, čone kedy tuž sorene vúčesač a sorene do kamery smeč, do so zastanice vesela štyri pona podživečiche.
1: Serbský rozvoz.
0: To je Vojvoga Vaudžic, kýž tam jedko zaspiva tu serbským rozvozu.

Skujotak było na evencie Urban Sorbian Sounds muzykowe zaśiście dostania Szorzińca. Mój kolega Sebastian Elikowski-Winkler jest sobie takie zaśiść stwierdził wet nowego albuma Walburgi Wałdziec a Izabele Kordyńskie z albumem Za minu przed położyłte cywe album Pestrzone dolnoserskie basnikarki a z tym takie dolnoserskie rece, jak jose jima to raziło, czy słyszymy w recenzji. Mužiski festival, Nimski Lausitz festival, Wabis Usokio Kulturu, Letosa Svetmio Torsedeme Udaše, a Kuste Leto Pšašame, co jo Serske Knuči, to je Buža Jaden Tima, Žincašnich Kulturnich Poistshow, Tip Šitopan Pöstjej, mit somit teke Žinca gratulirovaš Kulturne Tip, za vas mam, mis pominame ten Tijin na Česku Grajaku, ako vele luži znajo, es ist Njepšavom Jano Spajkovich Filmo, Žinca Prek Pešletio Zemriva Libuše Šafrankova, Wiecie, nie pasuje na pszczół do nóż, doch popszczołom jadna wiecieści, dokolaż żynca przed 100 aż 6 lat tam je jo se narożył Juri Brezan, serski spisowaszel. Ja se wiaselim na naszą serską stundu w radiu, a net żalos.

0: Tak ženca wiele luži elektronisku muziku producirujo, jano w serdeskim kontekstu se to išti cesto nestanjo, viacor urban sobien sounds, jo dejo byš taki psikvat, co jo možno, kromi Jakob Gruhl.
1: Zasadne to nie są nieke nowe hudźbne stile, to są jenoż hudźbne stile, które są nasze ženy nie są tak ze serbskiej lyryku, die kombinowali, to jest ja vo techno albo vo bass hudźbu jeno prajo.
0: Konoserska DJ a producentka elektroniskej muziki Luisa Naukec z aliasom Knüttel jo drugi raz live performance ceniła. Wena se jaseli, až meža víčeš, kak droge producirujú serbskú muziku s komputerom, abo im teke live s instrumentami.
2: Also haja jara vilde subuzam, a som te jara vesel, že me Jakub subuzal, vás sebe ti dokušal.

a klubo jome stoję tak daleko, a sukaszkaty gęczne zmilnie swój opór woje, im zwistościu do mecy daty, że coś był raz nam przysłużony, ze zdakaś z tymi ubożony.

uporzony. Co coś pół raz nam przysłużony. Ty zdakasz tymi uporzony. A z grozu stupi nam przed wecy, co smy, a co nas żyl, a mira, kaj spuszczy jiu nas wele mecy, a lubosz na żyja, a wiera, czy gwizdy, a k nam napuszcz wyższy, raz ugasnu, co zbywa hyszczy.

0: Ten tekst a dwa dalszne jos komponirowała spiwarka Walburga Wałdzic. Nastupające tempo są szykne, czy jej spiły podobne, ozda se spiwarka coś nielepiej, a nielepiej uwija swój głos.
1: Rycka bieży do moria.
0: Pelska violinistka Izabela Kauduńska jos komponirowała styri basni. Aż su jeje spiły myślone skerje z perspektywy instrumenta, usłyszysz net na inakszej drugiej waszni muzykalskiej struktury we violinie.
1: Samotnie stoi w cudzym kraju na górę.
0: A se si zda, aż słyszysz tek drugie wliwy, jedriwy folklorystyczny zuk violiny dopomina znaczna pelsku komponistku Grażyna Bacewicz. Violinistka Izabela Kauduńska używa uszej tego elektronisku pomec za rozszerzenie zukołych możliwości instrumenta. Przydaje na przykład wedgłos, a uwija zukołu przestrzeń.

0: Za projekt Joto Obogašenje aż se dwie muzykarce mias sobnie inspirują tej a librują tej kompozycje z jej perspektywy. Dwa dalszne spiwajo przypadla gronione skomponirował Maciej Rychły, wen jo już obsiad krotkim psiszeł do zjawności ze swejskim serskopelskim muzyką projektom. Muzykaliski wiece zajmne su pak zamnio drie spiwo obeju muzykarkou. Sledkoju sega ima razio przederiś teket sase pičku przemilny a meditativny zuk.
1: Bujo wichar przez kraj gonił.
0: By pak megalitekę gronić, aż jo album przeznaniecy, koherentny, a slidujo ga wiestej muzykaliskiej myslicce, przez cwiblowania zajemna faceta w serskiej muzyce. A tege gaż se pedajo tej muzykarce z jeju kombinacją z głosa, violiny a elektroniki na nowe drożki, jo opak tege zwisk do muzykowych stawizną ku duo Bjarnata Krauca za sopran a violinu Serbo Janżel. Projekcja minu pokazuje mężności kombinacje głosa a violiny z perspektywy obeju muzykarkou Walburga Wałdzic a Izabela Kauduńska. A rono tak interpretacja tekstu Miny Witkoc pokazuje jej zinsajszne gledanie na basni. Z historyjskich nagrawaniu Miny Witkoc wiemy, aż Jovena sama interpretirowała swejskie teksty grobnie, ako je dożywiamy o wycełkownie zajmnym muzykowym projekcie.

0: Wenn Poshi ako najważniejsze serski spisowaszelt wajasiko stolisza, ako nesto serski socjalistiske literatury, to pesha dwajas czareco so odowali przestajone jako knigwe, Juri Breza nio nawoz jinsa predkundat a jaso szlit se narożio jako knigwe, wet zarnego myna su nadali oblubowane jako nimske knigwe słyszajo do ważnego kanona DDR-ske literatury, jako episke romana wet krabata, przemienienie sveta a opro Wanje sveta stej horizont serskiego pismojstva rozširjavaj a dostanjotej dali pšipiznaše v literarnih krezach, teke v teatrach. Žurnalistka Jutta Kajzerova jo raz v serskem radiu bova v rozkronje s prezonom Vojogo Krabaše.
1: Visčo zeli sebe ako literarne v obraz ten naš malki serbski svet, te sedem so oko teje riki Satkule. Ale veto minim jo naš malki serbski svet, teke ten veliki svet se svojimi šiknimi problemami.
2: To so ja nadžjam. Moj pospet přece bil, a tým so nejo ženi rádiu predáča, nejsem tu krabata pisal, vidieč, zo ve malkým so odbysčuje šo úlke tež.
0: Jo, to veľké pokážo se teke ve to malém groni Brezan, rozmej to serské ma teke nieco groniš ve veľkém svieše, jaden apel se přiobrošiš dalej serskému svietoju v literatúrie. Ve Gornej Vúžice vedmejo se žinca a víče kutej gešpie bostaka Brezana šaké projekty ve serské šulach, napšikvat ve Kudovie, ve Radvoje a ve Budušenje, tam viele institúty jo zapšiknonych. Ve Dolnej Vúžice niegrajo Brezan ve žincajšnem Zasu vecivjedne takú veľkú rolu veci, o nie sú žiadne zaredovania znáte. Veci kultúrnych informáciu net po muzice, ho přižo Lidová muzika z Krastov.

Kukawoka Shina, ja, to była. W naszej muzyce tydzienia przyjabroszujemy się ten raz czeskiej grajarce Libusze Szafrankowa. Sledny koniec tydzienia ja był jej narodny żyn, żynca przed 5 latami ja wena zemriła we Praze. Lidzronosza była krado wiele bocna umiocuka z dwójkiu liścinu filmu szersze publikum znajo Jano z jej bajkowych filmu 1906 a 1906 jose wezewił film Kolia, któryś krajowiec hasu przeroszenia. 1997 jo Kolia dostał myto Oscara, ako najlepszy cudzorecy film. Soundtrack jo skomponirował za nie Andrzej Sukup, a my słyszymy nento z tego jeden urysk.

Ische, a kluba jome, stoje, tak da loko, a sukaszkate, gęczne zmilnie, swoj opor woje, im zwistoszczu, do mecy daty, szo coś pół raz nam przysłużony, ze zdakaś z dwymi ubożone.

uważone. Co coś pół raz nam przysłużone. Te zdarka szwymi uważone. A zgrozu stupi nam przed wecy, co smy, a co na żyl, a mira. Kaj spuści ju na zwele mecy, a lubość na żyja, a wiera. Czy gwizdy, a k nam na puszcz wyższy, raz ugasnu, co zbywa hyszczy.

0: Runoja Bobata Musika Juja Swishash, we Lipsku, Totoga Juja we Hoshobusku, we Saskem Museum, ja, mienim nobe Album Za Minu. S Minu ja Minu na Zawisce, Dolne Saske Basin Kakamina Witkoitz, a Musikaliski stoite za Projektom Serska Jazzova Spivarka Walboga Vaujic, a Polska Violinistka Isabella Kojduinska. Nasz autor Sebastian Elikowski Winkler, jos sebie toszten Album raz bliżej, oglidał a o psija jogo recenzja.
1: Dziewięć pasniu Min Witkoitz było przytom lyryska przedłoga za projekt Za Minu. Su to pasni, ketaresz su se we muzykowych stawiznach już o ceście komponirowali, a to su bżest zbiblowania teksty, ketaresz z najlepiej gezie za kompozycją. Drugie, więcej jadnores, kiery folklorystiske basni Mini Witkoitz pominają wet szogo zachopienka jadnu wiestu muzykalisku barwu, jeden wiesty muzykaliski zuk. By było sieszko snaś samo niemężne, je muzykaliski inac interpretirowaś. Jej najwięcej znate basni jako Przozbak poezji, Majska noc, Wysichej nocy, Peżdania albo Kelebołka bituju pak rum za szak właśnie skomponirowania. Ich forma a struktura z tej uszej togo podobnej na song teksty. Tak meż obcisuchari melaszczej slidowaś. Tokulasz su szykne uzwelone teksty już do tego skomponirowali drugie muzykarki a muzykarie, jo psirownanie glidajucy na muzykalisku interpretacju kradu zajmne.

Projekt Zaminu uzwelio muzykalski przystup miazy jazzom, popom a folkloru z wliwami elektroniskiej muzyki. Przedoszem we skandynawiskiej, ale tege we niekotarych pecaczno-europskich krajach su już byli przyrównujomne podobne przystupy. Gaż przysłuchasz, dopominasz se na nową interpretację ludowych spiłów, to laże na przykład przy prydnym titelu CD, przozbak poezji, tege na strukturie melodii.

0: Ten tekst a dwa dalszne jo skomponirała spiwarka Walburga Wałdzic. Nastupajuce tempo su szykne, czy jeje spiły podobne, ozda se spiwarka coś nielepie, a nielepie uwija swej głos.
1: Rycka bieży do moria.
0: Pelska violinistka Izabela Kauduńska jo skomponirowała styri basni. Aż su jeje spiły myślone skerie z perspektywy instrumenta, usłyszysz net na inakszej drugiej waszni muzykalskiej struktury we violinie.
1: Samotnie stoimy w cudzym kraju na górę.
0: A se si zda, aż słyszysz tek druge wliwy, jedriwy folklorystyski zuk violiny dopomina znaczna pelsku komponistku Grażyna Bacewicz. Violinistka Izabela Kauduńska używa uszej tego elektronisku pomec za rozszerzenie zukołych mężnością instrumenta. Przydają na przykład wetgłos, a uwija zukołu przestrzeń.

0: Za projekt joto obogašenje až se dvě muzikarce mjas sobni inspirirujote a librujote kompozicije z jeju perspektive. Dva dalšny spiwajo pšipedla gronione skomponiroval Maciej Rychły, ven jo już obšad krotkim pšišel do zjavnosti ze svejskim serskopelskim muzikovom projektom. Muzikaliski vjece zajmne su pak za mnjo dje spivo obeju muzikarkovu. Sljedkoju se ga ima ražio pšederiš teket sase pičku pšemilny a meditativny zvuk.
1: Przez kraj gonił, aby bolam.
0: By pak megalitekę gronić, aż jo album przeznaniecy, koherentny, a sliduje go wieste muzykaliskie myslicce, przez cwiblowania zajemna faceta w serskiej muzyce. A teke gaż se pedajo tej muzykarce z jeju kombinacją z głosa, violiny a elektroniki na nowe drożki, jo opak teke zwisk to muzykowych stawi znowu ku duo Bjarnata Krautza za sopran a violinu Serbo Janżel. Projekcja minu pokazuje mężności kombinacje głosa a violiny z perspektywy obeju muzykarkou Walburga Wałdzic a Izabela Kauduńska. A rono tak interpretacje tekstu Miny Witkoc pokazuje jeju zinsajszne gledanie na basni. Z historyjskich nagrawań Miny Witkoc wiemy, aż Jovena sama interpretirowała swejskie teksty grobnie, ako je dożywiamy o wycełkownie zajmnym muzykowym projekcie.

0: Kuchitzenia.
1: Jo, Veronika Jurova z Choszobuza ma żynca bostak, a jo nento 72 lat stara, dana jo se narożiwa żywieśność 64-65. Jej gratulujo domowinska kupka we Choszobuzu, a teke Stefka Stefani Krautzholz z naszej eserskiej redakcji, kotarashio znajo ako nadkojc Veronikus Radovize, metzno akczutu strowość życe, a jadno riedne dalszne żywieńskie leto z szyknymi jeje lubymi, Zwischt euch ins Reden, ja.

0: Kukawoka Shina to była. W naszej muzyce tydzienia przyjabroszujemy się ten raz w czeskiej grajarce Libusie Szafrankowa. Sledny koniec tydzienia jo był jej narodny żyn, żynca przed 5 letami jo wena zemryła we Praze. Lidzronosza była krado wiele bocna umiocuka z dwójkiu liścinu filmu szersze publikum znajo ju jano z jej bajkowych filmu 1906 a 1906 jo se wezewił film Kolia, któryś krajowy czasu przerośenia, 1997 jo Kolia dostał myto Oscara, ako najlepszy cudzoriecy film. Soundtrack jo skomponirował za nie Andrzej Sukup, a my słyszymy nento z tego Jan Urysk.
1: Spacin jest mój pastierz. Nie budu mieć